Instagram, ciao Angelo Baffo. Ciao Charlotta, Azurra, ciao. Także witam również Elunię. Dzień dobry, buziaczki dla ciebie, kochana moja.

My last music is Polish. Także wielka dla ciebie i dla wszystkich. Także ja kończę. Ciao baby.

0: thank you for all people on the chat.
1: Jesteś moim skarbem, myślą w głowie.
0: Grazie a tutti.